Zaczęto za chwilę i chwilę. Nie było oglądać w razie, bo się nie ma za płaczek, ale nic nie ma na wydajcie. A spokojnie, a zwalaj. A przyjdzie doktor, łaj. Zaczyłaj, spaliłaj i poczekaj.